0: wiadomości.
1: 30 maja o godzinie 17, więc jeszcze dzisiaj, na placu Elżbiety w 5 dzielnicy Budapesztu na zaproszenie samorządu polskiego 5 dzielnicy, w koncercie narodowościowym organizowanym w ramach Śródmiejskiego Festiwalu Letniego wystąpi polski zespół Pogórzanie z Podkarpacia. Od 28 do 31 maja do Budapesztu zawita kolejny przystanek Historia, prowadzony przez oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie. Wystawę zatytułowaną Zniszczone miasta Poznań, Budapeszt 1956 w języku węgierskim, polskim i angielskim można oglądać od 28 maja do 30 czerwca w biurze NEBY w Budapeszcie. Serdecznie zapraszamy na koncert chóru WRC w oddziale Polskiego Domu Kultury Nador 34 1 czerwca 2026 roku o godzinie 17.30. Chór WRC to profesjonalny, niezawodowy zespół wokalny założony w 2009 roku, specjalizujący się w muzyce współczesnej, często łączonej z muzyką dawną oraz działaniami z pogranicza teatru, performansu i literatury. Pod kierownictwem artystycznym doktor habilitowanej Joanny Malugi chór występował na najważniejszych festiwalach muzycznych w Polsce i za granicą, współpracując z czołowymi polskimi kompozytorami oraz instytucjami kultury. Uhonorowany doroczną nagrodą ministra kultury i dziedzictwa narodowego w kategorii muzyka. Polonijny Dzień Dziecka odbędzie się 6 czerwca w godzinach od 11 do 15 w 18 dzielnicy Budapesztu w Parku Bokai. Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje rzecznik narodowości polskiej w Zgromadzeniu Narodowym Węgier pani Iwona Tutny-Segedi. Organizatorami są Stołeczny Samorząd Polski i Samorządy Polskie 17 i 18 dzielnicy Budapesztu, Ogólnokrajowa Uzupełniająca Szkoła Polska i Przedszkole na Węgrzech, Szkoła Polska przy Ambasadzie Polskiej i Stowarzyszenie Polonia Nowa. 12 czerwca o godzinie 16 w Parku Mora w Dziur wystąpi chór Akord. Tamtejszy Samorząd Polski jest współorganizatorem Dnia Narodowościowego. 26 w ostatnią niedzielę lipca odbędzie się tradycyjny doroczny odpust na ruinach najstarszej polskiej wsi na Węgrzech, czyli w Terenku. Do 27 września w Muzeum Świętego Stefana w Székesfehérvár można oglądać wystawę poświęconą Janowi Pawłowi II. No i kolejna informacja dla spacerujących. Na ogrodzeniu Ambasady Polskiej w Budapeszcie można oglądać zupełnie nową fotograficzną wystawę plenerową przygotowaną we współpracy z Polską Organizacją Turystyczną pod tytułem Cztery pory roku. Tyle bieżących informacji. Basia Stępniak-Wilk, śpiewająca autorka z Krakowa, uhonorowana w 2025 roku prestiżowym tytułem Mistrz Mowy Polskiej. Jest laureatką m.in. pierwszego miejsca i nagrody imienia Wojciecha Bellona na Studenckim Festiwalu Piosenki w Krakowie, Grand Prix imienia Jonasza Kofty, Ogólnopolskiego Przeglądu Piosenki Autorskiej OPPA w Warszawie. Za całokształt dokonań otrzymała nagrodę kapituły imienia Jacka Kaczmarskiego. Jej książka dla dzieci, Tulisia, otrzymała nagrodę prestiżowego konkursu imienia Lindgrena. Artystka ma w swoim dorobku autorskie płyty oraz tomiki poezji, prowadzi cykliczne spotkania z poezją i piosenką w Nowochódzkim Centrum Kultury. Promuje też piosenkę literacką w cotygodniowej audycji Muzyczna Bombonierka w Radiu Kraków. Basia Stępniak-Wilk należy do zespołu krakowskiego teatru Loch Kamelot, a na jej recitale stale zaprasza też Piwnica pod Baranami. A dziś jest u nas z węgierską premierą płyty Coś Słodkiego. Witam serdecznie.

Pani Boże, no bardzo dziękuję za zaproszenie moich piosenek do radia. Pozdrawiam serdecznie słuchaczy magazynu polskiego. No i chciałam Państwu zaprezentować tę płytę. Płyta nosi tytuł Coś Słodkiego. Ja jestem śpiewającą autorką i na tej płycie także wyłącznie moje teksty. Muzyka jest moja. W jednym przypadku to jest muzyka moja i Jaśka Kuska, który całą tę płytę zaaranżował i to jest właśnie piosenka tytułowa Coś Słodkiego. Jest też na tej płycie kompozycja, która po aranżu jest jeszcze bardziej taka monumentalna. Kompozycja pani Ewy Korneckiej, to jest polska wybitna kompozytorka, a ja jestem z tą postacią związana od wielu lat, dlatego że pani Ewa Kornecka jest dyrektorem, dyrektorką Teatru Loch Kamelot w Krakowie, a ja do tej formacji od wielu lat należę. A zatem w większości, tak jak mówię, moje kompozycje, moje słowa, a jakie tam są piosenki? No piosenki są różne, bo też są to piosenki takie wyzbierane z różnych lat, takie piosenki, które ja pisałam, a to na jakieś specjalne okoliczności, festiwale, koncerty premierowe, a to z jakiegoś powodu, na przykład na takie wydarzenia, jakimi są w Krakowie noce poezji, noce muzeów, a to były akurat piosenki pisane na noce Krakowia Sakra. A więc coś takiego na poły modlitewnego też na tej płycie można znaleźć, ale ta płyta jest naprawdę w moim odczuciu słodka. Jest tam wiele słodkich momentów, wiele piosenek z przymrużeniem oka. Ja powiedziałam, że ja śpiewam. Kompozycję Ewy Korneckiej śpiewam wraz z całym chórem. Właściwie tam mojego głosu może nawet dobrze tak nie słychać, bo śpiewamy wspólnie z kilkunastoma osobami z Teatru Loch Kamelot.

I są też dwie piosenki, które ja napisałam specjalnie dla kolegów, których poznałam właśnie na scenie Teatru Loch Camelot. Bartłomiej Rados i Wiktor Kwarciak, który teraz posługuje się pseudonimem Wiku Karacza, jest wokalistą zespołu Wonky One, bardzo teraz popularnego. Ale na mojej płycie Coś Słodkiego panowie śpiewają bardzo takie, myślę, że urokliwe

o kobietach, bo to jest w ogóle taka płyta w dużej mierze prezentująca różne panie, a to zimową dziewczynę, a to zielną panienkę, a to kogoś, kto sobie spaceruje i spacerowym krokiem niezbyt spiesznie ucieka, niezbyt spiesznie przed tym czymś słodkim. Taka płyta, gorąco Państwu polecam, no i bardzo dziękuję, że ta płyta może mieć swoją węgierską premierę, można powiedzieć, że prawie przed polską premierą, bo jeszcze wszystkich piosenek zapewne w radiach usłyszeć nie można. Także bardzo dziękuję Pani Bożeno, bardzo Państwu dziękuję, pozdrawiam Magazyn Polski, słuchaczy i do usłyszenia i życzę Państwu wielu, wielu słodkości.

A moim i Państwa gościem jeszcze przez chwilę jest pani Basia Stępniak-Wilk. I cóż tu wiele mówić? Rzadkość jak na dzisiejsze czasy. Ogromna porcja najprawdziwszej, dobrej energii. Dziękujemy pani i proszę o nas nie zapominać. Da.

0: Audycja powstała w MTWA w 2026 roku na zlecenie spółki akcyjnej non-profitowej Duna. W imieniu Tunde Trojan, Eryki Dejmesz i kierownika produkcji Helgi Zilai, realizatora akustycznego, żegna się z Państwem autorka i mówiąca te słowa Bożena Bogdańska-Sodojowa. Można nas słuchać ponownie ze strony internetowej mediaclick.hu. Do usłyszenia!
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szerb nyelvű adásunk következik.
2: Emisszia Pozsellyama.